partią policyjną, wygrała w wyborach i tam są ci wszyscy, którzy najbardziej korzystali z przywilejów różnego rodzaju. Również osoby, które z różnych powodów musieli